Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.

Dobrý večer, vitajte, drodzy słuchacze, w sobotu 9 maja za mikrofonem Severian Kosowski i tak odraz mi się serce radije, bo dnes mogę do was bisiduać priamo z mojego mobilnego studia w Wirchny w Gladyszowi, prosto z serca Lemkowiny. Tak na sztoden, kiedy czujecie o doma, w każdą sobotę po godzinie 20, no to bisiduję do was z Wrocławia, ale dnes mam to tu przyjemność, że jem w horach na naszej zemleczci. Za to i wy, kiedy nie czujecie z Lemkowiny, tak was kraśnie pozdrawiam, ale i pozdrawiam wszystkich tych naszych Lemkiów, Rusnakiów, słuchaczów, lubitelów Radia Lem FM, po dalekiej czużyni rozsijanych i w dalekich innych krajach, gdzie nas też przez internet na pewno odbieracie. Drodzy słuchacze, ta audycja o domaż, bo o domaż po ciężkim tygodniu тяжкої роботи вшитким щанам належить. Так що я вас краще прошу на ту аудицію через годину собі доброї музики послухаємо.

Odomarz. I witajcie po przerwie. Dnes dorosłacza audycja Odomarz. Możesz powiesti moje małej jubilej, bo dzisiejsza передача to 250. odcinek tej audycji. Tak na szczodę nie rachuję toho, no ale jak sobie pizniejsze zapisuję i do naszej radiowej bazy, do archiwu dodaję to te programy, tak dnes pozeram, że to już będzie 250. odcinek tej передачи, którą jak raz teper czujete. Tak, że to świadkujmy, weselmy się i we ze mną, a ja z wami.

jeszcze radny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Wertam do Was, przypominam, że czujecie audycję O domaż w Radiu Lem FM, nadjusia, że nas dobry czujecie, że dobry Radiu Lem FM odbieracie i nic tam Wam po drugiej stronie nie triszczycie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dobro słuchacze, witajte, to audycja o doma, że za mikrofonem Seweryan Kosowski i my produżamy to nasze wysyłanie. To jest sobota, która poprawdzie się nam już kończyć 9 dzień maja. Zaraz niedziela, tak że to życzę wam wszystkim, żeby to ta niedziela była dla was fajna, przyjemna, słoneczna i żebyście naszli czas na to, żeby może pity kus i po naszych horach powandruaty, kiedy na Lemkowyni nachodzicie się, kiedy żyjecie na Lemkowyni, a może ste na Lemkowyny, na Lemkowinu w rydną stronę jak raz zaszli. Toho wam żełam, żebyście na to i naszli czas. No, a okrem toho nie zabywajcie czuć, słuchać radio LMFM. No ale my mamy jeszcze kusisia dobrych paru chwil zarezerwowanych na dzisiejszą audycję, tak że ja was zapraszam posłuchać paru fajnych śpiwanok.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

Raz się przytrafiło na szczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam ne pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary ty

0: Drodzy słuchacze, witam was po przerwie. Produżamy nasze wysłania. Nadzieję się, że nas dobrze odbieracie. To sobotnie wysłania audycji o domaszu w LEM FM. Gramy do 21 godziny.
1: O domaszu.

Cygany grali cudowo na ruślach. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żeby lub słuchał. Nie tak gniezdko to wszystko, czorta warta. Słuchaj, je. Wiem, tak grali, że jo, i że się na nim tak grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi 1000 dolarów, niech to o tym nie wspominał, wiem, żeby żył.

Drodzy słuchacze, teper pomaleńki będziemy się praszczaty, ale jeszcze na koniec o jednej sprawie, od że w tym tygodniu już który się kończy, pomaleńkę prochodzili pierwsze maturalne ispyty, no i takoj była 6 maja pisana matura z lękiewskiego języka. Tego roku 3 osoby pisali w Głogowie, w Wrocławiu i w Przemyśle, co ciekawe, w Przemyśle w ukraińskiej szkole była pisana matura z lękiewskiego języka. To taka ciekawa informacja. O tym oczywiście na portale LMFM, także ja wszystko wam nie będę wysiedłał, bo to wszystko dostępne od rukę. Lem zajdę i przeczytaj tekst, który tam wam podali. No a od mnie na dnes to tiłko. Majcie się szumni, dobrani, czy zdrowie wszystkich z Severian Kosowskiej. To była audycja o domasz.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

0: myślami.
1: Droga Lenka, Janko czyś Mario, bo Iwan ze Świdnika was serdecznie pozdrawuje, że lubię cała moje śpiewanki. Ale znacie, że to teraz już mam 77 roków, ciężko sami śpiewać po infarcie i po operacji serca, ale lubię Olemkiewską śpiewankę, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą śpiewanoczki, żeby młoda generacja sztoskaj proste mala z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

0: Перегляд тижня порталу LMFM.
1: Руском керісторії отпрезентували монографію о Русинському народному театрі. Автор вісти Петро Медвід. В днях 17 аж 26 апреля 2026 року в Руском керісторії проходив 58-й драматичний меморіал Петра Різнича Діаді. Podczas tych dni publika mogła widzieć do kilku inscenacji i dramatycznych kolektywów, które na festiwali prezentowały się. Jak informowała agentura Ruten Press, pośredni wieczór memoriału, niedziela 26 aprila, był przyświeczony prezentacji monografii pod nazwą Ruski Narodny Teatr Petro Riznicz Diadia, 50 roku, autora Diury Latiaka. Idea była już w 2021 roku. Prezentację odkrył dyrektor Rusyńskiego Narodnego Teatru Petro Riznicz Diadia, Sławko Oros, który wieczór i moderował. Jak przypomniano, idea, żeby zrobić taką monografię i odprezentować jej, była jeszcze w 2021 roku, kiedy teatr świadkuło 50 roku. No to projekt musi czekać na realizację jeszcze dalszych 5 roku. O kneści i koncepcji besidował autor Diura Latiak, który podkreślał, że monografia przedstawuje świadectwo roboty Rusyńskiego Teatru, jaka tyrwat pił stolicia. Lat jakby się dłał o ważności teatru pro narodnostną komunitu, o fazach i różnych statusach tego teatru, który ma przeszedł za 50 roku, ale i o entuzjazmie aktorów, reżyserów i dalszych osób, które tworzyły teatr i których wykrzyna jest pomianuta w publikacji. O teatrze besidłała i Iryna Hardy-Kowaczewicz, rusyńska pisatelka, jaka była w teatrze prysutna od samego początku. Na kińciu przechoworył się za nowynarsko-wydawatelską instytucję Ruskie Słowo, która jest wydawatelą publikacji, dyrektor Borys Warga. Ruski Narodny Teatr Petro Riznicz Diadia. Ruski Narodny Teatr Petro Riznicz Diadia jest pełnoprofesjonalnym teatrom wojwodyńskich Rusyniów. Jego początek jest odpowiązany z wystąpieniami na dramatycznych memoriałach od 1969 roku. Nazwę ma je po rusyńskim teatralnym diatelowej z początku XX stulecia. Oficjalno jak amatorski teatr był osnowany w 1980 roku. W 2003 roku część teatru była transformowana na profesjonalny ruski teatr Petro Riznicz Diadia. Teatr za 50 roku odpremierował mnoho pies mistnych wojwodyńskich rusyńskich dramaturgiów, ale i klasyku świtowego repertuaru. O Rusyny budu świadkułatych miszkolcy. Autor wisty Petro Medwid. Wszedrżawne rusyńskie samosprawowania w Madziarsku i Todrik, jak już stało zwykom, w miesiącu maj organizuje rusyńskie nacjonalne świato, jakie jest kapczane i z peredawaniem premii imienia Antonia Chodynki. Każdy rik to ta podia prochody w inczym mieści. Todrik, organizatory rusyńskiego nacjonalnego świata, wybrali sobie pro swoju podiju stoliciu Borszocko-Abowsko-Zemplińskoj Żupy, misto Miszkolc. Rusyny się na torżestwo zejdą w sobotu 9 maja 2026 roku i podia bude prochodyty w prostorach Miszkolskiej Hrekokatolickiej Osnownej Szkoły. Tohorycznym pokrowetelom podii je Wiktor Kramarenko, nowo wybrany przedstawiciel Zniuch Parlamenti Madziarska. I z światocznym prychoworom wystupit i Laura Dienei, zastupnik upownomoczenoho pro prawa narodnostnych mężczyzn Madziarska. Rusyńskie nacjonalne świato pocznę modlitwą akafistu, który bude odprawlać otec Gejza Juhas, generalnej wikary Miszkolskiej Hrekokatolickiej Eparchii. W ramach kulturnego programu budu duczasne chodne wydite wystuplinia ditej z niedalekoho rusyńskiego seła Muczoń, a tak samo i wystuplinia miszkolskiego rusyńskiego tanecznego kolektywu. W ramach programu, jak już było wspomnianuto, odbude się i peredawania premii imienia Antonia Chodynki od wsedarżewnego rusyńskiego samosprawowania. Chmer rusyński poet i śpiłak Wasyl Matowa. Patriot swojego kraju. Autor wisty Petro Medwid. Jak informowało rusyńskie literaturno-kulturne obszczestwo u witorok 28 aprila 2026 roku u wici 66 roku, chmer rusyński poet, śpiwak, patriot swojego kraju Wasyl Matowa. Narodził się Wasyl Matowa i w seli Iwanowci Mukaczowskiego rajona 10 marca 1960 roku. Absolwował studii na Użhorodzkim Technikumie Elektronicznych Zariaczeń. Pracował jak technolog inżynier u swoim wystudowanym fachu. Od 2005 roku był 10 roku śpiwakom u Zakarpackim Akademicznym Narodnym Chori. Wasyl Matowa był twórczą duszą. U wici 40 roku począł pisać wersze. Pisał po rusyńsku, ale i na ukraińskim, a rosyjskim języku. Wyszło mu do kilku poetycznych zborników, między którymi może wspomnianuty po rusyńsku wydany zbornik stychiu. Pierwszy i nieposlidni storinki, rusyńska ikonka i dnes czas taki. U 2006 roku stał laureatem ruskiej premii. U 2010 roku stał przemożcą konkursu Użhorod, Misto Sad. Lubił Užhorod, w którym żył, lubił i ciłe swoje rodne Podkarpatia. Był jednym z bliskich przyjaciół koryfeja współczesnej podkarpackiej rosyjskiej poezji Iwana Petrovcija. I często ich w jedno może było strytyty w sklepie z knychami Petrovcija, który miał nazwę Bout fajni knychy. Po śmierci Petrovcija w 2016 roku Wasyl Matoła jeszcze utrzymał Bout aż do 2021 roku. Błażenny pokój i wieczna ja pamięć. Lemkowina Ultra Trail w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych biznesowych uczelen w serdynno-schodniej Europie, zaczęła współpracę z organizatorem zmagań Lemkowina Ultra Trail. To te hirskie zmagania znane są w całej Polsce, mają też swoją renomę w Europie. Partnerstwo spojuje sport, edukację i sospilnist, a też region Lemkowiny, co stanowi ważny kontekst całej podii. Porozumienia współpracy podpisali rektor Akademii Leona Koźmińskiego, profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek, ta Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. W centrum znajduje się hołowni Lemkowina Trail, najbardziej znana podia w portfolio organizatora, ale współpraca obnima też dalsze inicjatywy rozwijane dookoła sospilnosti zaangażowanych w sport i aktywnist pod odkrytym nebom, jak maraton Wigry na Suwalszczyźnie czy cykl bicyklowych zmagań Warsaw Gravel Series. Lemkowina Trail od roku uprytychać bichaczy unelem skalą sportowego wykliku, a też wyjątkową scenerią zmagań. Trasy według czerez hory w wielkiej mierze wzdłuż hołownego beskidzkiego szlaku. Organizator starać się też wskazać region jak autentyczny, spokojny i mocno osadzony w naturze. Cytuania. To prostyr, który asocjuje się z tyszą, krajowidom, lemkiuską spadkowyną, derewianą architekturą, a też z przyrodniczo cinnymi obszarami. Lemkowina od samego początku to było sztosy wece jak lębichowe zmagania. Besiduje Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. To zaproszenia, żeby doświadczyć Nyski Beskid, wyjątkowy region z jego krajowidą, historią, lokalnością i atmosferą. Barsia tiszu, że w współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego możemy złuczyty z świt sportu, z edukacją i z współpracą z sospilnictwem, a nasze doświadczenia zostawyty z naukowymi narzędziami ociny. To partnerstwo przyniesie realną wartość tak dla uczestników podii, jak i dla regionu, podkreślał. Współpraca Akademii z Lemkowiną Trail maje maty szerszy wymiar jak lemprysutnist marki na sportowi podii. Akademia zrychtuje raport wylejania Lemkowiny Trail na region, proanalizuje go z sospilnej, wizerunkowej i lokalno-ekonomicznej perspektyw. Badacze Akademii mają już doświadczenia w tego roda projektach. W 2025 roku razem z Fundacją Warszawski Maraton opracowali raport, jaki wskazał ekonomiczne wylejania warszawskiego maratonu i warszawskiego półmaratonu na stoliciu. Wskazał win, jak wielką wartość dla miasta i jego mieszkańców roblat bichowy podii. Rynolegli ensemble Lemkowina Trail bude merytorycznym podparciem dla podyplomowych studii zariadania w sporty. Wniosł do programu wczynia praktyczny podchód związany z organizacją silnej, rozpoznawalnej sportowej marki i budowaniem zaangażowanej sospilnosti przy podijach. Cytuania. Bichania daje energię, wczyt konsekwencji i wkazuje, jak wiele może osiągnąć zawdiakę systematyczności. Barsnia tliczyć partnerstwo z Lemkowiną Trail, podijom, która spaja sportowe ambicje z autentycznym doświadczaniem miścia. W Akademii Leona Koźmińskiego mamy aktywną, zaangażowaną wspólnotę i z dobrym dziuczym Koźmiński Runners Club. Za to takie pouczenia sył jest dla nas naturalne. Uczymy aktywnist relacji i wartości, które są nam bliskie. Powił profesor dr habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, finansowo niezależną, niepubliczną uczelnią. Oferta obnima różne programy pierwszej i drugiej stopni studii, podyplomowe studii, MBA czy doktorskie. Maje polskie i uznane w świecie akredytacji. Zanima wysokie miejsca w światowych i drżawnych edukacyjnych rankingach. Od 2009 roku Akademia nieprzerywno znajduje się w rankingach Financial Times jak jedna z najlepszych uczelen świata. Kiedy swobodna Europa wysyłała po rosyjsku. Autor dopisu z historii Petro Medwid. To te skorysze narodzeny jeszcze pamiętają, że za bywszego reżimu się necenzurowane informacje słuchali w dziaka Radio Swobodna Europa. Było to jak raz przed 75 rokami. 1 maja 1951 roku kolesia z Mnichowa ohołosyło czechosłowackie wysyłania tego radia i pierwsze reczenia w czeskim języku było Klicze hołos swobodnej Czechosłowakii, radiowa stacja Swobodna Europa. Radio od swojego początku wysyłało i wysyła to w niedemokratycznych reżimach albo w krainach, w których jest deficyt demokracji. Czechosłowackie wysyłania się po rozdzieleniu republiky rozdzieliło na wysyłania czeskie i wysyłania słowackie. Postupno, kiedy to te dwie krainy dozrili na demokrację, były to te wysyłania zakończone, ale jeszcze i dnes to radio, finansowane amerycką władą, wysyła w mnohych krainach i w mnohych językach. No mało kto zna, że i Rusyny mali swoje wysyłania Radia Swobodna Europa, choć lem krótki czas. Było to chroci 1954, kiedy to radio ozwało i ku Rusynam. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. Jak znamy, po II światowej wojnie Rusyny były ukraińzowane i największa część rusyńskiej terytorii, Podkarpacka Ruś, była anektowana sowickim sojuzom. To wyklikało ostrą krytykę i między naszymi krajanami, które żyli Ameryci. W 1951 roku była w Hamiltonie, w kanadskiej prowincji Ontario, Wasylom Fedynciom, jaki żył w rokach 1890-1982, osnowana Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. To ta rada późniejsze przeniosła swoje biuro z Kanady do miasta New York w Spojennych Stanach Ameryki i stała członem Rady Swobodnej Czechosłowakii w egzili, jaka istniała od 1949 roku aż do roku 1968, choć i późniejsze była obnowlana i działalność i w 1993 roku, kiedy wynikły okremy Czeska i Słowacka Republika, transformowała się na Radę Wzajemności Czechów i Słowakii. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy, która istniała tak samo do 1960 roku, wydawała po rusyńsku, ale łatynką żurnal, który miał nazwę Rusyn Rusyn Rutenian. Tot żurnal wychodził od 1952 do 1960 roku i ostro krytykował aneksję Podkarpackiej Rusy sowickim sojuzom, ale tak samo zabronienia działalności grekokatolickiej cerkwy. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy jak polityczny egzilowy organ pomachała Centralnemu Komitetu Podkarpackich Politycznych Biżęciów, który wyniknął u Niemiecku i to przede wszystkim w organizacji toho, żeby polityczne biżęci hołowno-rusyńskiego pochodzenia mogły odejść do Spojennych Stanów Ameryki. Rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. No i jak raz Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili poczęła tyskać na Radio Swobodna Europa, żeby czechosłowackie wysyłania nie było len po czeskie i po słowackie, ale i po rusyńskie. Rada cały czas była tej pozycji, że Rusyny są okremym narodom i wystupała za to, żeby Podkarpacka Ruś wernuła do składu Czechosłowakii. Nawet w tym czasie ani Spojenne Sztaty Ameryki nie przyznawali aneksju, terytorium Podkarpackiej Rusy nie brali za sowiecku, ale za czechosłowacku. I tak w 1954 roku poczęły z Mnichowa pod czechosłowacką redakcją hołosyty się i rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. To wysyłania nie mało długi żywot, wytrymało lem rik, ale i to kurty czas je pro nas wyznaczny, bo i to wysyłania koleś legendarnego radia potwierdzało, że świt znał o Rusynach, o ich doli, a i znał i o Podkarpackiej Rusy, którą sobie Moskwa po II światowej wojnie wzięła bez zgody Rusyniu. Po rozdzieleniu Czechosłowakii redakcja rozdzieliła się. Czeskie wysyłania prodążało do 2002 roku, słowackie do 2004 roku. No i tu dalsza interesność. Oficjalne dane Radia Swobodna Europa piszą, że w rokach 1993 aż 2004 istniało pod słowacką redakcją i rusyńskie wysyłania pro Praszywszczynu. To te dane będziemy dalsze badać i prowiriłaty. Понеділок, 4 мая 2026 року. Греки новим меншинам в Польщі. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. В четвер, 30 квітня апреля, польський Сойм схвалив уставу, в котрій поширили список національних меншин в Польщі. Статус національної меншини надали грекам. Проти ті регуляції були посли конфедерації. Za ustawą głosowało 419 posłów, 20 było proty, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. Proty regulacji były wszystkie posły z Konfederacji, które głosowali, 2 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, 2 posłów Kruszka Bezpośrednia Demokracja i 2 posłów Kruszka Konfederacji Polskiej Korony. Skorsze na plenarnym zasiadaniu według Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka, kole przedstawiała projekt nowelizacji ustawy, wkazała, że jego suciu jest uznaty Hrekiu za desiatu nacjonalną mężczyznę Polszczy. Szerokie poparcia w Sejmie sprotył Konfederacji. Ustawa idzie do Senatu. Cytowania. Przypominam, że to ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach, która w Polsce była przyjęta wece jak 20 roków temu, w 2005 roku, Dotepr nie była zmieniana, by sidłała Nowicka. Dodała, że za projektom zachołosowali wszystkie členy komisji i tak samo wiryt, że zachołosują za nim Sojm, pak Senat i że zdobude podpis prezydenta. Nowicka przypomnęła, że za nacjonalną mężczyznę może uznaty grupu, która jest męża od zachałusu wspólnoty w Polsce, odróżnia się od tej wekrzyny i zachowuje swój język, kulturu, tradycji, a przedstawnicy żyją na terytorii Polski wece jak 100 roku. Cytuania. Przypomnulem, że pierwsze Greki, to było udokumentowane, pojawiły się w Polsce w XIV stoliciu i w Lwowie odnotowali dijuczego greckiego kupcia. W czerwowych stoliciach prysutność Greków była coraz większa, a zwiększyła się po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Dowęło to do utworzenia czyslennych diaspor, między innymi w Lwowie, w Zamości, Poznani, Kaliszu, Lublinii, Mohylowi, Warszawic, Gdańsku, referowała Nowicka. Dodała, że to aktywni handlowali wynom, orientalnymi towarami i połotnami, przy tym furt praktykowali swoje dostomennictw. Podkreśliła, że teper grecku mężczyznu tworzy 5 tysięcy gromadzian, z czego prawie wszystkie podla powszechnego spisu deklarują tchosnowania greckiego języka. W odniesieniu do naśledztw projektowanej regulacji zaznaczyła, że podporę są spilną i kulturną grecku spilnotu i zwekrzyt wydymist Greków w publicznym życiu. Doktor habilitowany Stefan Dudra, grecka spilnota w Polsce ma wielowikołą udokumentowaną historię. Kwestia charakteru greckiej sospilnosti i jej kwalifikowania się w świetle ustawy była przedmiotem szoru analiz i ekspertyz, żeby prowiryty, co spełnia neobchidne wymogi do tego, żeby nadać jej status nacjonalnej mężczyzny. Opinii w tej obszary dale meryńczyma profesor doktor habilitowany Grzegorz Janusz, profesor doktor habilitowany Antoni Mironowicz, doktor habilitowany Stefan Dudra, profesor Zielonohirskiego Uniwersytetu, co profesor doktor habilitowany Mirosław Dymarski. Cytuania. Osobliwo ważne znaczenie ma analiza doktora habilitowanego Stefana Dudry, w której badacz odtwarza nepeleryunist tyrowania osadnictwa ta dialności Greków w regionie Zgorzelca. Czytamy w druku nr 2460 komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach i o regionalnym języku. Pierwsze udokumentowane osylenie się Greków w tym mieście datowane jest na 1916 rok, kiedy internowano żołnierzy 4. Korpusu Greckiej Armii razem z rodzinami. Naukowe i archiwalne dokumenty, w tym materiały Korolewsko-Pruskiej Fonograficznej Komisji, potwierdzają istnienie w tamtym regionie bogatego kulturnego i sospilnego życia greckiej sospilnosti. Doktor habilitowany Stefan Dudra jednoznacznie podkreśla, że współczesna prysutność Greków w Polsce nie może być redukowana wyłącznie do bieżącej migracji z 40-tych roku XX stulecia, bo wspólnota fungowała na polskiej ziemi o wiele skorsze i stanowi historyczną grupę o udokumentowaniu wielowikowej dostomennosti. Autor opinii wskazuje, że Greków w Polsce zachowali nepereryunist funkcjonowania i aktywno wyrażają swoją dostomennist przez czyslenny sospilno-kulturne organizacje i religijne praktyki, w tym w ramach Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy. Koniec cytowania. Poparcie dla projektu zapowiadały parlamentarne kluby Gromadzieńskiej Koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Narodnego Stronnictwa, Liwyci i Polszczy 2050. Witold Tumanowicz z Konfederacji od początku podkreślał, że to jego klub nie poprze ustawy. Cytuję. Podla tego projektu ustawy Greki ostaliby 10. w Polsce nacjonalną mężczyzną. To oznacza, że czerchowa grupa otrzyma katalog praw, który przewiduje ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach. Besidujemy o środowisku, które czysły dla 5,5 tysiąca osób, a koszt dla budżetu drżawy estymowany jest na około 800 tysięcy złotych na rik, by się dował Tumanowicz. Ustawa trafia teper do Senatu. Witorok, 5 maja 2026 roku. Nowa wysokoszkolska chrestomatia przedstawuje współczesną lemkiewską poezję. Autor dopisu Petro Medwid. W tych dniach z druku wyszła nowa publikacja, której autorem jest wysokoszkolski pedagog, literaturoznatel, docent Walery Padiak, który uczy na Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priaszewskiej Uniwersytetu w Priaszowie. Lemkiewski tryptych na wyhnaniu, soczasna poezja Rusyniu Polszczy. To prerucznik chrestomatia pro studentów rosyjskich oddzielin na Uniwersytetach Europejskiej Unii. Recenzentami nowej publikacji Padiaka były emerytny profesory Elejno Rusynko i Paul Best, jak i dr Bohdan Horbal. Prerucznik powstał z potrzeby. Jak pisze autor u sperecłowi nowej publikacji, ta kniha wyrosła z akademicznych lekcji, które Padiak czyta na Rosyjskim Instytucie w Priaszowie. W ramach specjalizacji rosyjski język i literatura studenty mają i powinny przedmiot współczesna rosyjska literatura. Jak dalszy autor pisze, ryszył metodologiczny wopros, czy w ramach tego przedmiotu, który za jego słowami ma nieproporcjonalną czasową dotację w porównaniu z godzinami rosyjskiego języka, Mają być obiektem badania lem rosyjska literatura w granicach dzisiejszej Słowakii, albo to mają być badania, które zachopyt i Podkarpacką Rusię, Lemkołynu, Wojwodinu i Sewerną Ameryku. Kiedy studenty byli za to, żeby poznakomyć się tak samo i z literaturą współczesnego Podkarpacia, czy literaturą Lemkiu, Padiak przydzielił w ramach swoich lekcji 6 akademicznych godzin z poznawaniu literaturnego procesu u Lemkiu. Wdiaka temu dnes możesz trzymać w rukach chrestomatiu, która chodem czastkowo przybliżuje studentom, ale i wszystkim zainteresowanym współczesną lemkiuską poezją. Triomy przedstawicieli współczesnej poezji. Padiak u swoim pryruczniku zamierzał się na trioch poetiów. Nestor Rzepeła je przedstawiony w czasty, która ma nazwę Międzynarodną poezją i budytelstwem. Między tradycją i nowatorstwem to rozdział knychy, jaki prezentuje poezję Petra Murianki. Pośrednim wybranym padiakom poetom, który dostał się do prerucznika, to Władysław Hraban. Kapitoła o nim maje nazwę Między nowatorstwem i moderną. Padiak do problematyki wstupuje statią, która przedstawuje współczesną lemkiuską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okremy poety są pak prezentowane biografią i kontekstualną analizą ich twórczosty, w jedno i z padiakowym wyborem ich tworił. Czom na wyhnaniu? Jak już było wspomniane, chrestomatia dostała nazwę Lemkowski tryptych na wyhnaniu, soczasna poezja Rusyni w Polsce. Można sobie dać wopros, czom Padiak dał do nazwy na wyhnaniu. Za pojaśnieniem Padiaka, literaturny ruch Lemki u kincia 20. i początku 21. stulecia pożaduje sobie datoczne oznaczenia na wyhnaniu. Bo współczesna lemkiuska literatura jest, za słowami autora prerucznika, refleksją twórczo inteligencji na fakt deportacji u 1947 roku z Lemkołyny. Po opali totalitarnego reżimu w Polsce dale osoby znaty na hołos naraz trzy pokolenia lemkiuskich pisateli, pisze Padiak. Cytuję. Każdy z nich własną skuszenością wyhnania i własną koncepcją idejno-estetycznego porozumienia przeżytego. Za to lemkiuski tryptych Padiaka to literaturne portrety trzech reprezentantów poezji na wyhnaniu. Walery Padiak wydał nowy prerucznik u własnym wydawatelstwie Padiaka i wydania publikacji podporu Lemko Sojus w SZA i Kanadzie i Karpacki Międzynarodny Instytut w Higanam, Connecticut, SZA. Czwartek, 7 maja 2026 roku. Snyni przypomnieli sobie igumena Ignatija Czokynu. Autor listy Petro Medwid. W niedzielu 3 maja 2026 roku w Klubie Kultury Staryna w Snyni odbyła się wspominowa podia z nachody 50. rocznicy śmierci prawosławnego duchownego igumena Ignatija Czokyna, rodaka z rosyjskiego Sela Krywej, snyńskiego okresu. Podia pod nazwą Świtłopys i Zhorba, której organizatorom było obczańskie Združenie Sobornost, uczestnym dała możliwość wydity unikatny, do teper niepublikowany fotografii Pawła Brejera, który wynikli w Skyti na Horbi u Seli Krywej. Znymki z 1980 roku. Jak informował protojerej Petro Soroka, prawosławny i duchowny posadnym, unikatne fotografii były zrobione w rokach 1981 aż 1984 i renomowany słowacki dokumentarysta Breyer ich robił w ramach socjalnego dokumentu o żywocie Rusyniów w Bliczskiej Dolinie. Cytowania. Sód to czarno-biły fotografii karpackich drewnianych chramiów, duchownej osobnosti igumena Ignatyja, putnyckiego mieścia Horb i Połonyn, które stale obejściom i pokrowytelom generacji, jaka leszyła się wrzelem w naszych wspomnieniach, informował Soroka. Otec Ignatyj był pierwszy monach z posered tutejszego rusyńskiego narodzenia, który przyjednał się do prawosławnej misji Hladomirowi w 20. rokach minulszego stulecia, jak jeden z niemnogich zjistał na Słowakii, a je tu i pochowany. Totrik przypominamy sobie 50 roków od jego błażenej smerty. Pojasnę prawosławnej duchownej i zasadnoho. Igumen Ignatyj. Igumen Ignatyj Johann Czokyna, jaki żył w rokach 1899-1986, się narodził u Seli Krywej do rodyny, która w czasie jego narodzenia była grekokatolicka. U 1922 roku ciłe seło przeszło do prawosławnej cerkwy. Młody Joan w 1925 roku był postryżony na monacha i przyjął imię Ignatyj. O rok późniejszy był rukopołożony na diakona i do jaki czas żył u monastyri świętego Joana Poczajewskiego w Ladomirowi. Pak był posłany do Prahy, gdy ho władyka Sawwati w Rabec rukopołożył na jeromonacha. Pak służył na terytorii Słowakii na kilku parochiach. Początkiem 1960 roku odeszł na pensję. Wernął do rodnego seła, gdzie na werszku zwanym Horb zbudował skit. Tam przeżył resztę swojego życia asketyczno. No wse przyjął ludzi, którzy za nim chodyli. Tak samo każdy rok organizował odpust na chramowy praznik kapliczkę u swoim skyti. W mer po tym, jak się wyspowiadał, wykonał swoje osobne modlitwowe prawyło i poproszczał się z ludźmi, których przyszli na wszczywity. Pochowany był koło swojego skitu. Prawosławny wierujący storik putuje ku jego grobu na praznik preobrażenia gospoda. Toho czasu igumenom Ignatyjom zanimacia świeszczenny synod prawosławnej cerkwy w czeskich krajinach i na Słowakii w powiązaniu z propozycją na jego wychołoszenia za światoho. Prochodzi proces prowirowania jego żywota i zbierania dokazów, które by mogli westy ku jego oficjalnej kanonizacji. Matura z lemkiwskiego języka. Trzy osoby w ciwi Polszczy. To sposób wkazaty kim z mem. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Trzy osoby w ciwi Polszczy pisali toho roka maturu z lemkiwskiego języka, choć deklaracji było szist. Egzamin proszał w trzech miastach: w Głogowie, Peremyszli i we Wrocławiu. Jedną z maturystok była Zuzanna Prokopczak z Głogowa, dla której wybór przedmiotu był świadomym ryszeniem związanym z dostojnością i kulturną pamięcią. Zuzanna zdawała ispyt w swojej szkoli, drugim zahalnooświatnym liceju imienia Kopernika w Głogowie. Jak przyznaje, wyszłszy z sali, czuła polechszenia. Po egzaminie czuję się bardzo dobry, arkusznia nie zaczudował i mam poczucie, że dobry mi piszło, opowiadał. Do wyboru były dwie temy. Pierwsza z nich to, jak w literaturze przedstawiane są Rusyny Lemki. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza Jarusyn i Iwana Rusenka Lemki. Druga tema to, czy historyczne podii mogą inspirować twórców. Rozważ problem, odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej-Nowak, Hołos mierze folklorom a formą i wybranego tekstu z lemkiwskiej literatury. Zuzanna ryszyła pisać wypracowania na pierwszą temu, cytowania. Wybrała ją analizu wersji, które w pozytywny sposób opowiadały o Lemkach, ich miejsce w historii, znaczeniu rodziny, wiery i życia w wspólnoty, pojaśniat. Język chyży, a nie lem egzaminu. Do matury z lemkiwskiego języka Zuzanna rychtowała się sama. Czytała książki, prezerała arkusze z poprzednich roków. Jak podkreślat, osnownym było, że z językiem maje kontakt od dityny. Cytuania. Lemkiwski język znam z chyży. Wysiadujemy nim na sztoden. Pisaty nauczyła nauczycielka Margareta Herbut, jeszcze w osnownej szkoli na zajęciach lemkiwskiego języka. Kole praktykuje się to przez roky, egzamin nie jest niczym trudnym. Wysiaduje maturystka. Stresu też nie było. Cytuania. Komisja była bardzo życzliwa i od początku zrobiła dobrą atmosferę, dodaje. Okrem lemkiwskiego, Zuzanna zdaje też angielski język na poszerzonym rejonie matematyku i chemię, który planuje studiować na Wrocławskiej Politechnice. My naród, który ma swój język i kulturę. Jak przyznaje, długo nie znała, że matura z lemkiwskiego jest wzahali możliwa, cytuania. Kolejem się o tym doznała, od raz podumałam, że choczu spróbułaty. Podperłania rodyna i znajemy, które zdawali to egzamin w poprzednich rokach, opowiadał. Jakby się duje, choć maturu z lemkiwskiego języka pisze bardzo mało ludy, to sam fakt zdawania ma jego przeznaczenia. Cytuania. To dla nas sposób wkazaty, że my naród, który ma swój język i kulturę. Wiele osób furt nie zna, kim są Lemki. Czuję odpowiedzialność za to, żeby o nas pamiętać i przedawać to tą historię dalej, podkreślał. Zuzanna od paru roków występuje po świecie razem z Keczerą, a jej didowe pochodzą z Ostawyszy i Bodakiu. Peremyszl, matura w ukraińskim liceju. Drugi maturysta, który pisał maturę z lemkiwskiego języka, zdawał egzamin w ukraińskim liceju imienia Szaszkiewicza w Peremyszle. Jak peredała dyrekcja szkoły, dla komisji był to pierwszy maturalny egzamin z lemkiwskiego języka, a sama podia wyklikała wielo zainteresowania, też z ohladu na rytkist przedmiotu. Kiedy idę o szkołę, była to już dla nich druga matura z lemkiwskiego języka. Pierwsza odbyła się w 2019 roku. Trzecia osoba zdawała egzamin we Wrocławiu, w 8. Zahalnooświatnym Liceju imienia Bolesława Krzywoustocha. Symboliczny kontekst ma fakt, że to jeden z tak nieczyslennych egzaminów z lemkiwskiego języka proszł jak raz w ukraińskim liceju. Osobliwo, że w publicznej debacie furt jawlają cię hołosy o statusie toho języka. Przypomnijmy, że to w jednej z wypowiedzi spiweduczej z pilnej komisji Uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mężczyzn Rychory Kuprenowicz i przy tym przedstawnik ukraińskiej mężczyzny określił lemkiwski język jak dialekt. Dyrekcja Peremyszskiej Szkoły nie chciała odnieść się do tej kwestii, ale pozytywnie ocenyła aktywność maturysty. Cytuania. Ten egzamin był ważny dla naszego maturysty. Przeżywał go. Jak podała dyrektorka liceju Joanna Baran, uczennik rychtował się do egzaminu sam, jest wychowany w lemkiwskiej kulturze i dobry osłuchany z językiem. Dla egzaminacyjnej komisji była to pierwsza nagoda, żeby brać uczest w maturze z tego języka. Sam egzamin wyklikał zaciekawienia, jeszcze przed egzaminem maturysta przywiół paru zwrotów dla zaprezentowania, jak zwuczyć język. Dyrektorka zwrnęła uwagę, że choć matura z lemkiwskiego języka nie przekłada się na dodatkowe punkty w rekrutacji, jest wydymym sygnałom ambicji i poszany dla kultury i tradycji, z której wywody cię uczenek. Wszystkim maturystom serdecznie gratulujemy. Arkusz z tegorycznej matury znajdete w dopisie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

A tu kuštok intiver, bojem tiš sanoku, de im meškal v jednom pokojiku, ale situácia sa tu ja taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktično nemal otvoranko, bo nemi im chodite pres oficijnu, to im skakal čerez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno urizaný, ne na nesklesejsto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čerez plit i wchodil do chuszu. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chuszu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zhidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zhidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji.

gdy ta zgodnia z nimi, Bogu jeżeli.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie w czerwowym odcinku audycji Radio Czytalnia, jaka ma na cili propagowania czytania, głównie czytania po rusyńsku, lemkiwsku. Na dneska wybraliśmy bardzo przyjemną temu. Budeme czytali tekst, w których jest besida o idli. Idżunia jest ważną częścią życia. Nie czuduje za to fakt, że często jawić się i w literaturii. Na początek zapraszamy do wysłuchania werszyka, który w szkole jest hosnowany przy wwodzeniu nazw osnownych dzieł.
7: Slavko Slobodan,
8: Marka istwarła.
7: Marka maleńka, mamku prosiła, żeby ją mamka też to nauczyła. Soli ty, cukry ty, kwasny ty, popry ty, i wiele isty waryty.
8: Marku maleńku, tak mamka wczyła. Pozeraj Marko, jak robił dyło. Solu, cukru, kwasniu, popryu, i wiele isty waryju.
7: Marka maleńka z mamką robiła. Wszystko wsiadano. Co trzeba było. Soliła, cukryła, kwasnęła, popryła i wiele i zwaliła.
8: Nianko ił, Marku chwalił. Mamka iła, Marku chwaliła. Kociatko iło, Marku chwaliło. A Marka nie iła, bo się bardzo zmryła. Recytowali Sofia Rutkowska
7: i Martin Rutkowski.
4: Koli nie chce nam się waryty w chyży, albo nie mamy na to czasu, możemy posylity się w korczmi. Przed wojną tak korczmy bardzo często wali Żydy. Mali oni hołou do robienia interesów, za to często byli bogaty. Posłuchajmy opowiadania o chytrym korczmari, który w nieuctywy sposób chcił się zbogatyty.
9: Jak cygan chłopa wyboronył. Dawno, dawno temu na Lemkołyni żył sobie gazda Fecio. Nie weło się mu źli, ale nie był jakysem wielkim bohaczom. Struchał z bukowoho dereła łżyci, który pak prodawał na jarmaku. Wse kole wertał z miasta, wstupował do korczmy Żyda Icka, jak umyniał po dorozi. Fecio barsy chwalił szczyryst i hostynni z staroho Żyda. Kole do neho zaszął, wse dostawał darmo dwa zwarene jajcia. Ale po miesiacy Icko powił Feciowy, że musyt mu zapłatyty za wszytkie jajcia, kotry ził. Fecio nawet się wtiszył, bo ne chodził niczego darmo braty. Obrachował se, że jak prez miesiąc dwa raz w tyżny izdył na jarmak i wseł ił po dwa jajcia, to budę musiał zapłatyty wisem grajcariu. Jajce w tot czas kosztowało pił grajcaria. Na drugi den piszął do korczmaria z groszamy, ale chytry Żydysko wyśmiał jego rachunki. Powił, że choćby mu wziął ciłu gazdiłku, to i tak dołchnę budę spłaczeny. Gazda bars się strapył, znał, że się nie wyboronyt, bo to chytrak Icko tak wszystko popereonaczat, że na pełno sprawu wygrat. Nie chciał wertaty domiu. Wydumał, że dzirgnę się na rosochaty sośni i budę po strapliniu. Zaczął hladaty po kieszeniach da jakoho motuska, ale jak na zlist, nycz w nich nie było. Nawet portki wziął se takie akurat, że nie musił ich remenią perepasuwaty. Dumał i dumał, aż w kińcy wydumał pity do kowala, cygana i horia. Fecio znał, że to dobry człowiek i rachował na to, że może win pożyczyć mu motus. Jak wydumał, tak i zrobił. Ihor odraz wzrył, że Fecio czymsy się hryze. I tak dołho ho wywidował i ho muczył, że gazda opowił mu wszystko od początku. Kole skinczył, cygan widał. A to ty jajcia byle wareny? Hej, a też by ni. Riuk chłop zaczudowany. Cygan zaczął się strasznie śmijaty. Fecko podumał, że kowal tak cia pereniał joho dolą, że zdurił. Ale w kińcy Ihor powił, że pomoże mu w bidzie, lem ho musyt podaty w sudzi, jak swojego świtka. Perec sprawą w sudzi Ihor dał przyjatelowi jeden nakaz. Choćby się to dijało, nemoż mu się było odozwaty, lem terpeliwi żdaty. W sudzi Icko zaczął rachuwaty, że prez miesiąc Fecio ził 16 jajec, a z tych jajec byłoby 16 kur, kotry znesliby po jednym jajcy denno. To by było 480 jajec prez miesiąc, a z nich byłoby 480 kur, kotry nesliby po 300 jajec w miesiąc każda. I tak dalej wymieniał zadowolony prez hodynu. A Fecko nie odzywał się nijak. Sudziaś widuwał się ho. Cydasz to chocze powisty, a to dnycz. Nie dość, że Żyd zrobił z neho dziada, to jeszcze przyjaciel Ihor zrobił se z neho śmich i nawet nie pryszał do sudu. Wszystko iszło tak, jak se to zadumał Żyd. Sudia był po jego stronie i koli mał już wydaty sud, z wielkim huką wlecił do sali Ihor i zaczął przepraszaty wszystkie spiźnienia i opowiadaty, czom to się tyłko spiznył. Posadył jem paru dni tomu warenów fizołów w zachorodzi. Baba mi besidowali, że fizoła już po trzech dniach z zemli wychodzit. Siedzu i żdu aż zejdę. A tu minął już prawie tyżden i ani słychu, ani dychu. Pilsze jem już nie mich żdaty, bo mam fecia boronyty. A fizoła jak nie zeszła, tak nie zeszła. Taty, durny cychane, wydił jest da kole, żeby warena fizoła zeszła, zaśmiał się Żyd. A ty, Bortaku, wydił jest, żeby z warenych jajec kuriata byli? Odrógł Ihor. I tak sudia fecia unewynnył. Ale od toho czasu był win już lem w chyży. A warenych jajec do gamby wece nie wziął. Czytała Warwara Duć.
4: Lemkiłska kuchnia ostatnimi rokami staje się aż coraz popularniejsza. Kulinarny bloger docinia jej prostotu. Seret propozycji jarskoho idła czas to jawyć jakie solicia. Posłuchajmy bajku autorstwa Semana Madzelana, w kotri warianka, bohatsza polyłka zroblena z burakiu, do wariat kieselici i w jaki sposób kieselicia się boronyt.
10: Semen Madzelan, warianka. Do wariała raz warianka, kieselici w pości, wydysz, wydysz, kieselicio, meny idiat hości. Ja czerwena jak malina, a ty blida, blida, a gazdowe tialem idiat, jak już znanych bida. No bo wydysz warianoczko, musisz o tym znaty, że dobroho przyjaciela lem w bidi poznaty. Czytała Ania Dziamba.
4: Choć idło na lemkołyni było skromne, to ludy ne hołodowali. Wse mali przynajmniej temny, żutni chlib, do kotroho były przyzwyczajeny, a od świata i na kiermeszach hostyli się daczym lipszym. Kobasa czy miaso, kotrych nie iło się na sztoden, musili smakować wyjątkowo. pak, kiet przyszło weselinie na radiańską Ukrainę, ludzie tu żyli za tym, że mali skorsze.

0: wziąć się z nich za ręka, albo kombajn odraz z kosyt i mołotyt.
1: No tak.
0: Tak, tak. A od kale się bere zerno na poli. Kołosy żyta, pszenyci, jarciu, riasy wiusa.
1: Samy rosnąć.
0: Tak, to prawda. Rosnąć samy, ale...
1: Ale nie zna te oszto miadale z widaty.
0: Znam, znam.
1: I ja znam, że treba zerna sijaty.
0: A de sijaty?
1: Na poli.
0: Na jakim?
1: Na oranym.
0: Samo się orę.
1: Ajni, trzeba pole zaoraty, poboronyty, posijaty zerno. Samo wyrosnę, ale trzeba go hokosyty, wiazaty, wozyty, mołotyty.
0: No dost już, dost, bo chleb wystył. Berho do róg, pociupaj, spożywaj smacznie i pamiętaj, w ciężkim trudzie rodzić się chleb. Czytali
1: Klaudia Dyczko
0: i Jakub Tutko.
2: Wszutko znamy, że chlib robić się z muku, a żeby była muka, trzeba z mołoty zerno.

Snyją się migi do tej nocy i są głuboczy jarubaty. Gdy lata liniły tu chybycy, postukujuczy ciągli chory wychoną wiz, a za nim luch za wrakami. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozśpiewał się za zelenią, prigorszczami gyłtał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obliczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, takim cię dawno nie widziła, ждала jem, tu żyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiaty liszył, wziął jajce do żmeni, z imieniem gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaki od jarma, żeby się sejki nie duszyli darmo. Ruszył, jajce prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej stejił, hej ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko, moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu plakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej stejił, hej różył, wraz z kladom, hej! Prebacz, zemlice, żtom jak poturnak niewierny, świtami piszą, tebe liszył. Рідна, я думав, що бідний і голий, як Лазар, світ м'я заманив таларами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як мор'я вода, я знав уж, що тя продав марно. Не найду drugoj takoj, gdyby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydną besidą. Te oczy nie zwernu, gdy nie pidu, tamtin twoich wertił, idę moim ślidom, nebom zachmarenym ciągnę wspomina. Do kariat, proklinat! Hej, sejkę! Hej, moi! Складом! Гей! Hey!

0: To był program z archiwum Radia Lem FM.
1: Stoszist i szist gorleci, stotry i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.

Mam kiełski światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię byczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

dnes bude mało gadania, wece muzyko. I to, jak wse, wyjątkowej muzyki. Ale bliskoj naszej kultury za to, że bude to muzyka polifoniczna.

0: muzyka polifoniczna. Co to oznacza? To oznacza wielogłos, rytm techniki śpiewu, w którym dwa albo więcej głosów prowadzonych jest niezależni od siebie. Dneska wybieramy się na Korsyku.
1: Se remobiliser et l'État a assuré à se ressaisir et l'ordre public.

to właśnie Korsykanie w swoich tradycyjnych śpiewankach łuczat wieloskalowy głos tworiaczy niezwyczajny polifonii Kors. Korsykański wielogłosowy chór.

Korsyka. W języku korsykańskim Korsyka to ostrzał położony na śródziemnym morzu. Ostrzał jest położony, ostrzał jest położony na zachód od Italii i na południowy wschód od Francji. Uski prosmyk światoho Bonifacia oddzielać jej od położonego dalej na południe italiańskiego ostrowa Sardynii. A można dodać, że Korsyka tworzy oddzielny francuski region administracyjny. Na ostrowie są położone dwa francuskie departamenty, które mają numer 2A i 2B. Korsyka południowa i Górna Korsyka. Największe miasta na ostrowie to Bastia i Ajaccio.

Rik na Ostrowi jest Nevelo, o największą riką to jest Golo, ma 89 kilometrów do Uhosty, ale za to jest Imnihir. I to Barzwelo, który mają do wysotu ponad 2500 metrów. Noż powisty, że ciły Ostrił to hory i pobereża.

0: regarder sur le seuil des fontaines et des arbres centenaires.
1: Pour l'amour de nos terres.
0: Qui chantera encore et encore.
1: Adorant Dieu à terre.
2: Fana Korsyka przedstawiać na białym tli czarną głowę człowieka, który ma jej owinęną srebrną chustką. To obraz jest symbolicznym przedstawieniem Araba i ma związek z tym, że w przeszłości, w 9 stuleciu, ostrową riadyły Arabowe właśnie. Fana ma je krótką historię i była przyjęta w 1980 roku. Erb ostrowu jest podobny i ciż przedstawiać ołowu Araba. Tot erb Korsyk oficjalnie był przyjęty w 1762 roku przez Narodowe Zgromadzenia Konsulte w Korte i był win herbom niezależnej korsykańskiej Republiki od 1769 roku i korsykańskiego królestwa w rokach 1794-96.

Austrii zamieszkują najczęściej rodowej ty Korsykan, ale w południowej i wschodniej części ostrowa mieszkać ci żydni Italianci. Naselenia ostrowa furt się zmniejszać za to, że bar zgidni młodych ludzi gladajuczy roboty wyjeżdżacni najczęściej do Francji. Przyczyną toho jest brak roboty na miejscu. Można powiedzieć, że z danych statystycznych wynika, że w 1990 roku na ostrowie mieszkało 300 tysięcy mieszkańców, a teper na koniec pierwszej dekady roku 2000 to czysło mieszkańców zmniejszyło się do 250 tysięcy. Urzędowymi językami na Korsyci są francuski język i język korsykański, nazywany Korsu. Oparty jest win na latyni i jest bardzo podobny do sąsiednich romańskich języków. Język ten przejął italiańskie słownictwo, ale można i w nim też inny wypczy wlejanie francuskie i skorzystanie arabskie. To te wlejania już głoszły do języka, że przez długo stolicia pozostawał win głowni językom besidowanym. Korsu to była besida.

Współcześnie język jest skodyfikowany i zostandaryzowany. Pierwszą śpiewanku pro swoją ojczyznę zaśpiewa nam Petru Guelfucci, który zove się tak, jak miejscowość, z której pochody. Na hołobok Korsika.

ale wnesko bude nam długo śpiewał i Mowryni, to jest korsykański ensemble, który wykonuje tradycyjną korsykańską muzykę i śpiewa prawi pse w korsykańskim języku. Jak piszą, poza liturgicznymi tworami po watyni i krótkimi wtruczeniami śpiewanymi po francusku.

ansambl był założony w 1989 roku przez dwóch braci, Jean-François i Alana Bernardini. Pochodzili one z seła, które zwały się Taliu i Sulaciu na północy Korsu. Były one zainspirowane przez swojego widcia, Giulio. Bracia Bernardini rozpoczęli swoją misję opowiadania śpiewom i muzykom o lubowy do swojego maleńkiego kraju i o wyjątkowym patriotyzmie.

Neska Ensemble jest znany prawie na całym świecie, a ich muzyka lekko trafi do wszystkich ludzi bez względu na ich etniczne pochodzenie. Dumam, że do nas lemkił ciszy.

W 2000 roku na płatni Astrada wkazała się śpiewanka Terre d'Oro, Złota Zemla. Nagrana ona była z pilni zo Stingom.

Nazwa ansamblu pochodzi od zwierzęta, który jest korsykańskim symbolem muflona. Dykoj uci. W języku korsykańskim muwrinu znaczy tylko, że to muflon.

Od 79 roku ensemble nagrał 16 albumów, a koncertowo 3. Dospowisty, że zawdiako ich dialnosty pereśledowania korsykaniu, korsykańskiego języka, korsykańskiej muzyki, korsykańskiej dostomenności się skończyły. Wielka jemu uczest.

na koniec niszczy dwie śpiwanka nadzwyczajnych artystów. Jedna to śpiwanka Nany Muskuri, greckiej artystki, która śpiła i po grecku, i po francusku. Z danoj ciż na ciłem świć. Na obok śpiwanka Barbara Fortuna. To ciż symboliczne miejsce dla Korsykania. A na koniec kompozycja inczej niezwyczajnej artystki Weronik Sanson, a towarzyszyt jej w koncercie Ensemble i Mourini. Ja się dneska z wami praszczam. Zapraszam za tydzień. Bohdan Gambart.

Bye-bye.